Manava Budbrush, Duhalmanga Kodoke Kanak, Sike Seme Manusha, Sike Seme Romane Politikusha, Manusha Naizde Evreske, Kadal Politikusha Manusha, Dosta Shaino Shun Nakasavetsa Fogla Kozin, So Trubuyas, Mon Nashtiglempe, Kai Ungriko Kris, Kadi Kris, Tesi Romano Manush, Tinkril Romane Kris, Mekade Gindinav, Sakone Yeke Manushesa, Chijanlo Manush Pevulica Te Vorbinel, Chijanel Sako Manushes, Te Tordiarel, Te Lete Shitsitiarel Pe Romane Shib, Ke Sako Manush, Peske Chalatos, Peske Shavuren, Ante Shkola, Ante Voda, Piravel, Ta Koteke, Te Kamel Sanici, Vatunci Isi, Te Bristele, Xera, Peske Shib. No Mekade Gindinav, Sosa Janena Skadala Pouchete Zuralen, Ande klubura tu bias te ingren kadala buča, ande tanz hazura, taj tu bias te keren majbut festura. Kaso le rom, žanente malajon, taj peki kultura les je kavresa i sembe iš, te žanente bararel, taj te puraren majdur. Tante kad oke, ande kad ungro, le rom, taj kadala romane politikuša manuša, čiv fogla ako zine djatala, taj mange kad oke da jom paroj, koj kasave buča, so pengoj, E gajenza sempre camente hasara veven. Chavla sobodo. Ke kodote la pliste konik palamuro penav. Hoy katara vilas taisos kishib vorbi. Ke kara blistel pes kishib a tu chivi pes ke dades vi pes kada blistel. Ta kote ke nai pativ. Ta ka o manush pes kada des kara chipativi kote ke aba chikaveles chipativi kote aba ile loves.